0: Reportaż Radia Chili Z.
1: Chciałbym mieć sny, w których biegasz do morza. Cyprysy, lawenda i woda. Mienisz się w słońcu jak...

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

spotka któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki ja.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Czyli zabieram Was ze sobą do podwarszawskich letnisk. Podkowa Leśna, Otwock, Milanówek, Piaseczno. To tylko niektóre z nich, a napisała o nich Magdalena Niewczas z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Napisała referat o tym, w jaki sposób te miasta, a w zasadzie letniska, które się kiedyś w nich znajdowały, wille letniskowe, jaką rolę te miejsca spełniły w podtrzymaniu tożsamości, ale też po prostu istnienia stolicy. O tym, kto tam przyjeżdżał, dlaczego, w jaki sposób te miejscowości się przekształcały, co udało się uratować w tych miejscowościach. O tym rozmawialiśmy już z Magdą na antenie, czyli Z. I o tym Magda też wygłosiła swój referat podczas konferencji naukowej w kwietniu, czym jest miasto, istota i trwanie. Tę konferencję zorganizowało Muzeum Warszawy i Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Teraz na antenie, czyli Z, zostało nam tak naprawdę najlepsze, co możemy wyciągnąć z tego tematu, działanie. A jak działanie, to spacer, a więc w tym odcinku podpytam Magdalenę Niewczas o jej wymarzone kierunki na spacery po tych miejscowościach. Zapraszam do wysłuchania ostatniej części naszej rozmowy. Ty mówisz o tym przetrwaniu miasta i o roli letnisk w przetrwaniu miasta właśnie w tym kontekście takiego ratunku, schronienia dla dziedzictwa, że to chodzi niekoniecznie o to, że ludzie tam się mogli schronić, ale też, że kultura tam się mogła schronić.
2: Tak, tak. Wydaje mi się, że po prostu te suburbia stały się takim repozytorium życia w każdej jego dziedzinie w obliczu kryzysu, z jakim się spotkało miasto i też tej istocie, idei miasta, osobowości, można powiedzieć, pozwoliły przetrwać, bo nie zostały po prostu w takim stopniu zniszczone, co stolica i potem wchłonięte w aglomerację, także można powiedzieć, że to jest takie po prostu repozytorium życia.
1: Kiedy teraz rozmawiamy i myślę sobie o tych letniskach, to ja oczywiście mam ochotę rzucić wszystko i iść na spacer do takiego piaseczyńskiego zalesia, po prostu, żeby już tylko chłonąć. Tutaj powiedziałaś o tych takich opcjach trochę na spacer. Czy jest jeszcze jakieś takie miejsce, które poleciłabyś naszym słuchaczom do odwiedzenia?
2: Myślę, że po pierwsze spacer należy zacząć udaniem się na peron i pojechaniem koleją, żeby móc wczuć się w takiego właśnie letnika międzywojennego, bo ta kolej była tutaj bardzo ważna przy rozwożeniu wszystkich wczasowiczów i właściwie te trasy za bardzo się nie zmieniły, więc oczywiście no, linia Otwocka czy Wawerska, bo tak też jest nazywana, jest super na taki wypad podwarszawski. Ale z takich mniej, myślę, znanych miejscowości, które na tej linii kolejki się znajdują, w które łatwo dotrzeć, to poleciłabym na przykład właśnie Komorów i Milanówek, które przepiękne wille mają. Oczywiście to są teraz prywatne domy, więc może niekoniecznie można je zwiedzić tak w całości, ale są bardzo dobrze zachowane i to były po prostu bardzo prestiżowe dzielnice letniskowe w międzywojniu. A dla tych, którzy swoją przygodę zaczynają i potrzebują takich bardziej sztandarowych przykładów, no to można tą samą linią po prostu dojechać do Podkowy Leśnej.
1: Chociaż w Milanówku jest jedna wyremontowana willa, Villa Valeria, w której znajduje się Centrum Kultury. I o tej willi też posłuchacie wśród rozmów w podcastach w zakładce Miasto o świcie na stronie czyli z.pl. Tam odsyłam Villa Valeria Milanówek. Polecam. A dzisiaj razem z nami w Mieście o świcie, w czyli Z, była prelegentka konferencji naukowej Czym jest miasto, istota i trwanie. Pięknie Ci dziękuję za rozmowę. Magdalena Niewczas, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Dzięki.
2: Dzięki.
1: To był tylko krótki fragment z całej naszej rozmowy z Magdaleną Niewczas o podwarszawskich letniskach. Całości oczywiście wysłuchacie na czyliz.pl w zakładce podcasty. Wrócę do Was w kolejnym odcinku Miasta o świcie już z nowym tematem. Katarzyna Kozak. Do usłyszenia.
0: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Odpoczynek w parku. Aromatyczna kawa. Lody w ulubionym smaku. Muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Wita Łączka lub Łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Stilizate.
1: Stilizate. Pogoda.
2: 14 stopni teraz w Warszawie, jak macie zamiar wychodzić, to ubierajcie się tak naprawdę jak chcecie, bo nikt wam nie musi mówić, co macie na siebie założyć. 16 w Poznaniu, 15 we Wrocławiu, 13 w Krakowie. No wyżej, wyżej. Uruchomiłam radar pogodowy. W Trójmieście 13 i 13 też na Warmii, żeby było na bieżąco i nikt potem nie będzie mi pisał, że się pomyliłam o 2 stopnia.
1: Śniadanie do łóżka w Stilizate. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Dotrwaliśmy do piątku razem, wspólnie, wespół, zespół. Ja trochę po ciemku, trochę zaspana, ale jednak dużo optymizmu. 28 dzień sierpnia, piątek. Imieniny Patrycji, Aleksego i Augustyna. Wszystkiego najlepszego dzisiaj. Dzień komiksów. No, wiadomo, nauka uspokaja, a sztuka jest po to, by denerwować. To nie ja powiedziałam, tylko Georges Braque. Zapraszam do 10:00.
1: Śniadanie do łóżka w Stilizate.

0: 10 minut po godzinie 7, słuchacie Chini Z. No muszę powiedzieć, że ekstremalny wczoraj wieczór miałam w domu, syn przyprowadził dużo kolegów. I a propos dnia komiksu, to czułam się jak w galińskiej wiosce. Dokładnie tak się czułam. Dzisiaj trochę będzie o wojowniczych i wielbiących wino mieszkańcach galińskiej wioski. Jak jadę czasami samochodem, to słucham radia. To nie jest tak, że słucham tylko naszego radia. Chcę posłuchać też, co mają do powiedzenia inni. I dzisiaj jadąc usłyszałam piosenkę, której refren, o ile dobrze pamiętam, sprowadzał się do rozpaczliwego postulatu, że potrzeba nam skał. I pomyślałam wtedy, że serio, trudno znaleźć bardziej absurdalną diagnozę ludzkich potrzeb. Nie znam ani jednej osoby, która cierpiałaby z powodu niedoboru skał. Nie widzę też w człowieku szczególnie deficytu twardości, ciężaru czy odporności na dotyk. Przeciwnie. Jeśli czegokolwiek naprawdę nam brakuje, to raczej puchu niż kamienia, delikatności, miękkości, czułości, uważności, życzliwości i tego rodzaju obecności, przy której człowiek nie musi przez chwilę być twierdzą. Świat i tak dostarcza nam wystarczającej ilości skał. Ludzie zbyt często sami tymi skałami zostają. Może więc zamiast nawoływać do... Chciałam tu użyć tego określenia twardnienia, a w przypadku skał oczywiście warto byłoby wreszcie zapytać, dlaczego takie rozpaczliwe, kamienne postulaty się pojawiają, skoro najbardziej potrzebujemy tego, co pozwala nam bezpiecznie odłożyć pancerz. Ale to też jest historia o tym, że my bardzo często nie zastanawiamy się nad tym, co mówimy. A poeci, muzycy i ci, którzy zajmują się słowem i to słowo niosą dalej, powinni się zastanowić 10 razy, czy aby deficyt skał w piątek rano jest tym, co jest ważne do opowiedzenia. No to była taka poranna refleksja piątkowa. A, i to jest ważna informacja, bardzo. Jest piątek.
1: Nastaw się na letni chillout.
2: See?

0: 19 minut po godzinie 7 słuchacie Chilli Z. Margaret Atwood powiedziała kiedyś, że nie napisze kontynuacji opowieści podręcznej, że ta historia jest zamknięta, że nie ma po co do niej wracać, a jednak wróciła. Testamenty ukazały się 15 lat po pierwszej książce i przyniosły coś, czego nikt się nie spodziewał. Głos kobiet, które przetrwały od środka. Chcę wam powiedzieć, że nabyłam tę książkę. To był ten taki głęboki wdech, bo nie da się inaczej w tym przypadku. I położyłam ją przy łóżku. Oczywiście to nie jest książka do wieczornego czytania. Najlepiej, gdyby też jej nie czytać rano i po południu, ale doskonała kontynuacja. To jest doskonała kontynuacja i ja wiem, że w streamingu już można też obejrzeć testamenty, ale zanim nie dokończę, czytam dosyć wolno akurat tę książkę, to nie chcę sięgać po ekranizację i nie chcę konfrontować prozy i pióra z tym, co zobaczę na ekranie. Bo za każdym razem, niezależnie od tego, czy to są opowieści podręczne, czy to są testamenty, trudno nie pomyśleć w tym momencie o naszych własnych ulicach, o tych latach, kiedy czerwone płaszcze i białe czapki z serialu przestały być tylko kostiumem z ekranu, a stały się językiem protestu. Kiedy chodziłam z przyjaciółkami na manifestacje, kiedy uciekałyśmy na Żoliborzu, to nie była fikcja, to było coś, co naprawdę czułyśmy na własnej skórze. Margaret Atwood napisała kiedyś, że nie ma tam niczego, czego ludzkość już wcześniej nie zrobiła. I chyba właśnie dlatego ta książka wraca do nas, nie jako ostrzeżenie z odległej przyszłości, ale jako lustro. Jeżeli będziecie mieli okazję sięgnąć po testamenty, to bardzo, bardzo wam polecam.
1: Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.

0: Słuchacie Czyni Z, 25 minut po siódmej. Chcę tylko powiedzieć, że niezmiennie dziękuję za wszystkie dowody waszego istnienia po drugiej stronie i bardzo przepraszam, bo może się tak zdarzyć, że nie odpiszę, dlatego że wpadacie do spamu czasami, ale bardzo dużo wiadomości dostaję i bardzo wam za to dziękuję, bo to jest wzruszające. Nie chcę być egzaltowana o 7:25 nad ranem, ale to jest dobre wszystko. Chcę też powiedzieć, trochę prywaty będzie, że jak byłam mała, moja babcia zawsze brała mnie na bok i mówiła do mnie: nigdy nie wiesz, co ktoś nosi ze sobą w środeczku, jaki miał dzień, co ktoś mu zrobił, albo co się z nim dzieje. Może ma dzisiaj gorszy dzień, a może kogoś stracił, a może za kimś tęskni. I pamiętaj, żeby zawsze do tej osoby podejść z taką wiedzą. I muszę wam powiedzieć, że najmądrzejsza dziewczyna, jaką znam, to moja babcia. W związku z tym wzięłam sobie to do serca i proponuję, żebyście o tym pomyśleli dzisiaj, jakie tam historyjki mogą nosić w sobie inni i skonfrontowali to. O takich historyjkach też dzisiaj Tadeusz Dąbrowski będzie przez chwilę, z którym gadałam wczoraj przez telefon. Wrócił do Polski po swoich amerykańskich wojażach. Pisze kolejny tekst dla New Yorkera, tekst poetycki. A skoro o poezji przez chwilkę, to teraz też będzie poezja. Bardzo proszę, umiem łamać wszystkie zabezpieczenia na komputerach radiowych. Jestem mistrzem świata.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Autopromocja.
1: W pogoni za kulturą. Czyli Z.
2: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
1: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Czyli Z.
2: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
10: Nie teraz!
11: A może właśnie teraz warto posłuchać?
12: Oto historia króla Maciusia I.
11: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
13: Dzieci nie mogą rządzić.
11: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20:55 w TVP1.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
7: Po reklamie.

Słuchajcie, czyli za 7:44 na zegarze. No tak, dzisiaj dzień komiksów. Ja muszę powiedzieć, że do komiksów dorosłam, w związku z tym, że moja przyjaciółka została panią doktor habilitowaną od teorii komiksu, to właściwie jak byłam starsza, zaczęły w moje ręce trafiać klasyki światowego komiksu i bardzo żałuję, że nie doceniałam komiksu wcześniej, a może to trochę tak jest z książkami, że jednak musi być ktoś, kto przyjdzie i powie: proszę, to jest ładne, to jest dobre, to jest do czytania.

0: Dlatego ja lubię dawać książki na prezenty. No to są ładne prezenty, to są takie spersonalizowane prezenty. Skoro dzisiaj dzień komiksów, to wojowniczy i wielbiący wino mieszkańcy galińskiej wioski osiągnęli to, czego nie udało się prawdziwym Celtom, czyli podbili cały świat. Mowa oczywiście o najsłynniejszych Celtach świata, Asterix i Obelix, René Goscinny. I muszę wam powiedzieć, że młody, waleczny Asterix, nieodłączny kompan, zwalisty Obelix, to jest charakterystyczny typ pary znany od początków literatury tandem, w którym główny, najczęściej niezbyt ekspresyjny, symbolizujący cywilizację bohater ma zakompana osobę nieokrzesaną, krzykliwą, na wpół dziką. Znajdziemy to już w babilońskim eposie o Gilgameszu, w którym tytułowemu bohaterowi towarzyszy mający niemal zwierzęce cechy Enkidu. No takie duety są mocne, że jeden taki racjonalizujący, uspokajający, mówiący, ale tak nie jest, i drugi po prostu odpalający się i wymyślający. Pozdrawiam serdecznie. W związku z tym, gdybyście chcieli sobie trochę o tych sprzecznościach poczytać w świecie Celtów, to Maciej Świetlik, antropolog bez dyplomu, jak mówi, miłośnik włóczęgi bez celu i jazdy na koniu bez siodła, który obchodzi perski Nowy Rok, najlepiej czuje się przy ognisku, pijąc wino bez przesady, popełnił taki tekścik o najsłynniejszych Celtach świata. Warto go przeczytać w przekroju, i warto też zapamiętać, że na szczęście Galowie poza bójkami cenili sobie również uczty i każdy epizod kończył się zatem spajającym wszystkich mieszkańców wioski świętem. Więc weźmy sobie to od nich do życia, na życie.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na Ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
0: Po reklamie.

0: it out.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
2: Sprawdzamy sobie pogodę. W Warszawie 17 stopni, 14 w Lublinie, 15 w Rzeszowie, w Krakowie, we Wrocławiu 17 i 17 też w Poznaniu, 19 w Szczecinie. Mówiłam ile w Olsztynie? Tęsknię za Olsztynem bardzo. 16 stopni, w Trójmieście 15. Jak się powtórzyłam, to wybaczcie.
1: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Byłam na prawdziwym meczu NBA. Grało wtedy Chicago Bulls i Lakersi w Los Angeles, ale to było fajne wydarzenie, bardzo takie ekscytujące, po prostu jak ten poranek. 8 na zegarze, 28 dzień sierpnia, mamy piątek. Imieniny Patrycji, Aleksego i Augustyna, wszystkiego najlepszego. Gdyby ktoś dzisiaj miał urodzinki, to też wszystkiego najlepszego. Dzisiaj piątek, to jest ważna informacja.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 8 minut po godzinie 8 słuchacie Chili Z. Drogie osoby rodzicielskie, to jest naprawdę ostatni weekend. Ostatni i zaczyna się szkoła. I bąbelki będą chodziły do szkoły. I będziecie mieć może trochę spokoju, albo powrócą wspaniałe lunchboxy, krojona marchewka i co to za jedzenie. I oburzeni nastolatkowie od rana, którzy uważają, że jesteście creepy i że wszystko, co robicie, jest złe. Słuchacie beznadziejnej muzyki. No, może macie ładne buty czasami, ale to zależy. Chciałam powiedzieć, że nad sztuką spokoju można pracować. Pozdrawiam. Profesor Janusz Szopa się kłania. Współczesna nauka potwierdza to, co znano od starożytności. Spokój można ćwiczyć. Najpierw ciało, potem emocje, a na końcu łeb. Tak wygląda fizjologiczna ścieżka relaksu. Prosty schemat, a zmienia jakość życia. Rozumienie stresu i jego przyczyn znacznie się zmieniło na przestrzeni lat. Dziś już wiadomo, że kluczową rolę odgrywa nie sam bodziec, czyli zdarzenie, lecz subiektywne przekonanie o zdolności poradzenia sobie z nim, metody niwelowania napięć pozostają niezmienne. To, co współcześnie określamy zarządzaniem stresem, nie cierpię tych wszystkich coachingowych tekstów, no bądź najlepszą wersją siebie, no po prostu wzruszające. W każdym razie ponad 4000 lat temu pod nazwą yoga to było już wszystko ogarnięte wtedy. Profesor Janusz Szopa, twórca jogi akademickiej, wspaniały człowiek, twórca współczesnej praktyki opartej na naukowych dowodach, objaśnia, jakie techniki relaksacyjne są najskuteczniejsze. Robi to Agnieszce Rostkowskiej, więc bardzo Wam polecam, żeby sięgnąć po pracę profesora, bo one zmieniają trochę perspektywę tego, jak my odbieramy różnego rodzaju niepowodzenia, które się pojawiają w naszym życiu, a przecież się pojawiają, bo życie jest w ogóle trudne raczej, a nie łatwe. O, to też zabrzmiało jak jakieś coachingowe coś, to może już coś tu ktoś pośpiewa na przykład.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: 16 minut po godzinie 8. Słuchacie Chili Z. No te warunki pracy w studiach zastępczych, muszę wam powiedzieć, fenomenalne są po prostu. Bo tutaj koledzy za szklanym okienkiem patrzą, uśmiechamy się do siebie, machamy. No tak, warto się uśmiechnąć z rana. Uśmiechałam się też, bo bardzo jestem szczęśliwa, śledzę te różne wydania i różne wydawnictwa zagraniczne i to, gdzie się pojawia polska literatura. Pierwsze wydanie Rozmów z katem w Wielkiej Brytanii. Prawie pół wieku po polskiej premierze czytelnicy otrzymali właśnie pierwsze brytyjskie wydanie książki Kazimierza Moczarskiego. No i to nie jest wyłącznie ważny dokument historyczny, to jest znakomite dzieło literackie. Jeśli nie czytaliście, wiadomo, że to jest trudna lektura. Przez ponad 8 miesięcy Kazimierz Moczarski, dziennikarz i prawnik, oficer AK i uczestnik Powstania Warszawskiego, był przetrzymywany w jednej celi z Jurgenem Stropem, generałem, który dowodził tłumieniem Powstania Warszawskiego w getcie. Stropem, tak. Rozmowy z katem to jest zapis rozmów, które prowadził w celi. Autor te wytrwale weryfikował te dokumenty, analizował, przeczesywał archiwa. To jest mozaika naprawdę rozmaitych stylów językowych. Największym wyzwaniem przy przekładzie, bo czytałam rozmowę z tłumaczem, było oddanie właśnie tych stylów językowych. Moczarski w bardzo dziennikarski sposób nieustannie przechodzi między różnymi rejestrami od języka literackiego do bardzo potocznego. W dodatku w książce pojawia się również więzienny slang. Co więcej, każda z tych trzech postaci pochodzi z zupełnie innego środowiska społecznego, ma inne wykształcenie, dlatego każdy z nich mówi zupełnie inaczej. To była więc ogromna językowa układanka, trzeba było dopilnować, żeby każdy z nich brzmiał inaczej, żeby anglojęzyczny czytelnik mógł dzięki językowi zorientować się, z jakiego środowiska pochodzi dana osoba, a także wyczuć jej charakter. Pojawia się pytanie, dlaczego tak dużo czasu musiał minąć, nim brytyjscy czytelnicy mogli przeczytać rozmowy z katem. A to jest chyba kwestia pewnego braku wyobraźni anglojęzycznego świata i jego historyków. Jak mówi sam tłumacz, dobrze, że ta książka się ukazała. Dobrze, że jest.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: muszę powiedzieć, że bardzo ładne to było. To Paula Roma w Chili Z, 25 minut po godzinie 8, a ten utwór nazywa się Pooddychaj Mała. Ja nie pamiętam, jaki to jest tytuł, a to są dokładnie słowa mojej przyjaciółki, która od wielu lat mówi do mnie zawsze w każdej sytuacji: oddychaj mała, oddychaj mała. Muszę powiedzieć, że to jest dedykacja dla tych wszystkich, którym być może dzisiaj zabrakło oddechu. Jakie ładne to słowa, na miękkim, na ciepłym zbudować codzienność. To a propos tych skał, na miękkim i na ciepłym. Bardzo ładne to. Budujcie sobie na miękkim i na ciepłym, i na puchu, i na delikatności. Ja wiem, że to tak może brzmi pretensjonalnie albo trywialnie, nie wiem, a może nie brzmi wcale, a może to wymyśliłam. Zatem to jest apel, że nic nie musicie. Nie musicie się absolutnie przed nikim z niczego nigdy tłumaczyć. Wiecie, co robicie, i tyle. To jest też skierowane do Tati, która do mnie napisała. Bardzo ładny utwór. Za chwilę będzie Puk i Tadeusz Dąbrowski w cyklu Jeden Wiersz w radiu. A skoro o Puku mowa, ja to często powtarzam, ale dobrze jest wrócić do tego, co jest dobre. To znaczy, lubimy też jeść rzeczy, które nam smakują, i tak samo jest dokładnie z literaturą, bo Tadeusz Dąbrowski puka delikatnie do drzwi i on zadaje pytanie, czy my mu otworzymy, żeby zobaczyć ten jego świat, albo puka, żeby nas wyciągnąć do swojego świata, bo to nie jest manifest, ale rozmowa bezpośrednia, taka jak podanie ręki, taka jak przytulenie i pogłaskanie, a lubimy wiersze Tadka Dąbrowskiego, ponieważ są niezmiernie konkretne. A dlaczego nam się podobają wiersze konkretne? Ponieważ w ich percepcji uczestniczą wszystkie władze umysłu. Francuzi by powiedzieli, że to jest wielki reporter. No, z temperamentem realisty jednak, ale realizm, uwaga, może być też z natury poetycki.
1: Nastaw się na letni chillout. Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy. Orzeźwiającą letnią bryzę. I oddaj się pięknymi dźwiękami, które gramy codziennie dla ciebie. Radio Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety. diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Dzisiaj golem. Po tygodniu nierównej walki z sobą samym przy użyciu broni do bólu konwencjonalnej budzę się. Budzę się sinym świtem podmokłe i roztrzęsiony jak front. Przez kolejne dni zbieram fragmenty myśli i mięsa i lepiej z nich siebie na nowo. Układam golema poezji z przygryzionym językiem. Nie mogę znaleźć kawałka mnie, który kochał ciebie. Bombarduję cię miłosnym spamem. Z niego odzyskam tę część. Ten wiersz nazywa się Golem. Tomik poezji, z którego pochodzi, nazywa się Puk, a wiersz popełnił Tadeusz Dąbrowski. Bardzo ładny to jest wiersz. Bardzo ładny. Można sobie różne rzeczy w życiu posklejać.
2: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 2,99, teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę. Mleko Vita. Mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj. Promocja trwa tylko do soboty.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: 18 stopni teraz w Warszawie, w Lublinie 17, w Krakowie też 18, w Katowicach 20, w Wrocławiu 19, w Poznaniu 18, 20 w Szczecinie, 18 w Koszalinie, w Trójmieście 17. A mówiłam o Warmii? 18 w Olsztynie i na Warmii. I w Suwałkach też na przykład 18.
0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: 9 na zegarze, 28 dzień sierpnia, piątek, imieniny Patrycji, Aleksego i Augustyna. Dzisiaj jest Dzień Komiksów. Mówiłam już, mój ulubiony kalendarz przekrojowy wskazuje, że Georges Braque na dziś zdanko, które mówi o tym, że nauka uspokaja, a sztuka jest, by denerwować. Tak jest. Zapraszam serdecznie do 10. To jest początek weekendu i to jest dobra wiadomość.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli ze 6 minut po godzinie 9. Wielkimi krokami zbliża się data premiery, na którą bardzo czekam, 30 września, w 50. rocznicę śmierci Stanisława Gruchowiaka ukażą się 2 tomy wierszy zebranych poety opracowanych przez Annę Romaniuk. Wydanie obejmuje wiersze złożone z 12 tomów poetyckich oraz 4 autorskich wyborów wierszy, ale także wierszy nieznanych i rozproszonych. Posłowie, kalendarium życia i twórczość poety, nota edytorska, komentarz do poszczególnych wierszy. I do teraz nie ukazało się takie dzieło. To jest najobszerniejsze jak do tej pory wydanie całego dorobku poetyckiego Gruchowiaka. Państwowy Instytut Wydawniczy przygotowywał tę publikację przez długi, długi czas. No i co tutaj dużo mówić? Czekamy bardzo na długie jesienne wieczory, na długie zimowe wieczory. To będzie bardzo piękne spotkanie z pięknym człowiekiem.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: 16 minut po 9. Nie mogę się skupić. Teraz miałam mówić coś i wiem, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, żebyście poszli sobie do zachęty, bo to może być ładny i piękny spacer. W zachęcie w Narodowej Galerii Sztuki od przedwczoraj można oglądać wystawę Joana Maria Uzma. Uwaga, portugalski artysta wykorzystuje analogową taśmę filmową, by przyglądać się temu, jak obrazy powstają, przechowują pamięć i wpływają na nasze postrzeganie rzeczywistości. To jest 12 prac filmowych prezentowanych w formie zapętlonych projekcji. Chyba widziałam w Wenecji część z tych prac. Cała wystawa nazywa się Śladami Białego Tygrysa. To jest kontynuacja eksperymentów z filmem analogowym. Czyli mamy obraz, który nie jest zapisem rzeczywistości, ale jest fizycznym śladem działania światła. A światło jest bardzo ważne w życiu. Interesuje artystę materialność taśmy, proces rejestracji, projekcji, sposób, w jaki techniczne właściwości filmu wpływają na odbiór przedstawienia. No, w czasach zdominowanych przez obrazy cyfrowe powrót do analogowego medium pozwala zwrócić uwagę na fizyczny wymiar filmu. Światło pozostawia ślad na światłoczułej taśmie. Nieruchome klatki wyświetlane kolejno tworzą iluzję ruchu. Artysta bada tym samym granicę między materialnym obiektem a obrazem, który uruchamia skojarzenia, wspomnienia i wyobrażenia. W związku z tym spacer do zachęty to jest coś, co można sobie zorganizować. Ja pamiętam, że był kiedyś już papierowy tygrys, taki eksperyment tego artysty. To było o szkole kung fu we Francji, a jednym z punktów wyjścia dla filmu staje się obserwacja zamalowywania graffiti na fasadzie budynku. Czyli ten motyw tygrysa się pojawia tu i tam. To jest trochę między rzeczywistością a iluzją taka podróż, bo sama technika, wiadomo, staje się punktem wyjścia do produkowania iluzji. Jeżeli lubicie sztuki wizualne, to myślę, że to jest dobra propozycja.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Przecież nie chciałaś znać mnie już.
1: Autopromocja. Za rogiem koncert, vis-a-vis kino z dobrym repertuarem, kilka ulic dalej teatr, w którym warto bywać. Miasto wciąż się zmienia, a rytm wyznacza kultura, która jest naszym przewodnikiem. Podpowiadamy wam, co czytać, co oglądać i czego słuchać, by odetchnąć.
2: Weekend w Wielkim Mieście. W każdą sobotę od godziny 9 do 12. Tylko w Chili Z.
1: Zapraszam, Magda Bauer.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
7: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
8: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
7: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonu Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem. W samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
2: Po reklamie.

0: 9:36 na zegarze, słuchacie Chili Z. Teraz trochę filmowo, bo chciałabym wam opowiedzieć o filmie A Teraz Wiosna. Ten film zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno. To jest pełnometrażowy dokument Kamili Serwickiej. I myślę, że to jest taka bardzo intymna opowieść o dorastaniu w cieniu rodzinnych napięć i międzypokoleniowych doświadczeń. Reżyserka, będąca jednocześnie bohaterką przez ponad 5 lat, rejestruje codzienność swoich najbliższych, sióstr, rodziców i babci. Tworzy emocjonalny portret domu, który jest zarówno schronieniem, jak i miejscem trudnych konfrontacji. I ta autorska narracja z offu prowadzi nas przez osobistą podróż o potrzebie bliskości, ale też odzyskiwaniu własnego głosu. Podobno werdykt o przyznaniu nagrody został podjęty jednogłośnie. Ten odważny, poruszający i głęboko osobisty film opowiada o przemocy domowej i o jej dalekosiężnych konsekwencjach dla całych rodzin. A reżyserka znajduje wyrazistą filmową formę, która pozwala jej podejść do tego delikatnego tematu z ogromną szczerością i konsekwencją. Szczególnie poruszająca jest relacja między trzema siostrami, ich matką i babcią, a także złożona więź łącząca je z ojcem, napisały jury w uzasadnieniu. No, tam jest bardzo dużo precyzji, miałam przyjemność widzieć. Dużo precyzji, dużo nastrojowości, praca z dźwiękiem tutaj jest absolutnie wykonana na najwyższym poziomie. Będzie okazja ten film zobaczyć. Trzeba ten film zobaczyć.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Jest, już przyszedł. Bartek Winczewski przyszedł. Był na, jak zwykle zresztą, na siłowni. I teraz będzie się siłował z kontynuacją tego dnia, ale nie, może to będzie takie delikatne, raczej siłowanko. Minął nam ten tydzień niepostrzeżenie szybko, bardzo szybko i bardzo wam za ten tydzień dziękuję. To była wielka przyjemność siedzieć tutaj z wami. Warunki były różne. Od ciasnoty po ciemność, ale przecież wszystko to mamy we łbie, jak my to odbieramy, więc udanego, wspaniałego, cudownego piątku, cudownej soboty i wspaniałej niedzieli. Bądźcie zdrowi i słyszymy się w poniedziałek o 7. Cześć.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: oczama.
1: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
2: Nie teraz!
0: A może właśnie teraz warto posłuchać?
3: Oto historia króla Maciusia I.
0: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
4: Dzieci nie mogą rządzić.
0: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
10: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
0: To jest Radio Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Minęła 10:00, Magda Bauer już na posterunku. Dzień dobry.
0: Pogoni za kulturą.
1: Dzień dobry. Dobry, piękne, uśmiechnięte, dzień dobry, bo mamy piątek, a u mnie głos w roli głównej, a w jego otoczeniu muzyka nowa, eksperymenty, odkrywanie na nowo świata dźwięków. Tak przedstawia się nowy festiwal Futurofonia, na który na początku września można wybrać się do Opery Bałtyckiej w Gdańsku. To laboratorium głosu, jego roli i funkcji jako instrumentu nowoczesności. Program oprócz koncertów obejmie performanse dźwiękowe, nagrania terenowe, sztukę instalacji dźwiękowej, ale też improwizacje na żywo z udziałem tańca i multimediów. Symbolicznym otwarciem festiwalu będzie instalacja Copy Corps autorstwa Darka Pietraszewskiego. Dźwięk rozwijać się tu będzie w czasie rzeczywistym, reagując na przestrzeń i urządzenia, no i tworząc takie unikalne doświadczenie. To będzie wstęp do ciekawego programu, jaki już teraz znajdziecie na stronie futurofonia.com.pl, a do Gdańska zapraszamy 5 i 6 września. W Warszawie, Berlinie, Pradze i w Wiedniu wystąpił łotewski zespół Tautomatas. Nowoczesny puls wplatają w bałtyckie tradycje ludowe. Starożytne łotewskie melodie, techniki wokalne, symbole kulturowe przekształcają w brzmienia bliskie naszym czasom, a ich koncerty to immersyjne, bogate także wizualnie doświadczenie. W zeszłym roku Tautomatas doszły do finału Eurowizji, a dzisiaj prezentują swój najnowszy wydany w czerwcu album Ligojami, poświęcony łotewskim obchodom przesilenia letniego. W Warszawie w klubie Oczki wystąpią 14 września, a my już teraz mamy dla Was zaproszenie na ten koncert. Potem jeszcze Berlin, Praga, Wiedeń, a na początku roku Stany Zjednoczone. Kto chce posłuchać ich w Warszawie, może napisać do nas na adres kultura@chiliz.pl. Zaproszenia są podwójne i bezpłatne. Wakacje dłużej na jurze. Przed nami wydarzenia, które zachwyci dorosłych i niedorosłych amatorów przygód, ciekawostek, historii i tajemniczych wypraw.
3: Mamy piękne skały, mamy piękne doliny, zamki, cały wachlarz też różnego rodzaju rezerwatów przyrody, których na jurze jest mnóstwo i które właśnie podczas juromanii będą udostępniane, będzie można je zwiedzać z przewodnikiem, będzie można wchodzić do jaskiń, nawet będzie można wchodzić w nocy do jaskiń czy do zamków. Na co dzień tego nie możemy zrobić.
1: Mówi Robert Nieroda ze Związku Gmin Jurajskich. Juromania, czyli Festiwal Szlaku Orlich Gniazd, odbędzie się po raz 9. Tym razem pod hasłem Jura pełna energii zaplanowano ponad 200 wydarzeń w ponad 50 lokalizacjach. W Ogrodzieńcu, Olsztynie, na Pustyni Błędowskiej czy Zamku Tenczyn w Rudnie warto być od 18 do 20 września.
2: Magda Bauer po raz pierwszy. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: I zapraszam o 11.
0: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
2: Nawet 30 stopni pokażą dziś termometry na zachodzie, na południu 29, w centrum 26, nad morzem dziś 24 stopnie. W całym, prawie całym kraju dziś dużo słońca. Nigdzie nie powinno padać, no może trochę przelotnie na zachodzie.
4: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
5: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Lato w Chili Z.
2: To już ostatni piątek wakacji. Mam nadzieję, że przynajmniej jego część zechcecie spędzić z Chili Z. 6 minut po 10 na zegarze. Bartek Winczewski, dzień dobry. Zapraszam na 3 wspólne godziny.
0: Chili Z.
1: Nastaw się na letni chillout.

Ostatni weekend wakacji. Ja się pytam, kiedy to zleciało? A przy okazji mam też taką zagwozdkę, czy na ostatniej prostej wakacji jeszcze gdzieś wybyć na weekend, czy jednak zająć się szykowaniem wyprawki do szkoły. Założę się, że w niejednym domu z młodzieżą w wieku szkolnym dziś takie właśnie rozkminki chyba trzeba będzie rzucić monetą. Na pewno warto dziś być z nami jak najdłużej w piątki, w Chili Z. Wszystko to, co tygrysy lubią najbardziej. W kinach nowe filmy, po 12 w Chili Z nowa muzyka. No i wciąż jeszcze niezmiennie letni chill out. Salute, Jesse Ware, Heaven in Your Arms. To w Chili Z już teraz, za moment także Charlotte Day Wilson, Natalia Schroeder, dużo dobrego muzycznie na zegarze 20 minut po 10.

Dokładnie za miesiąc w kinach czeka nas Pojedynek na lalki. 30 września swoją premierę mieć będzie długo oczekiwana lalka według powieści Bolesława Prusa, wyreżyserowana przez Macieja Kawalskiego. W roli Wokulskiego Marcin Dorociński, w roli Izabeli Łęckiej Kamila Urzędowska. Na kinowe ekrany po kilkunastu latach wraca również Marek Kondrat w roli Rzeckiego. Tu wszystko jest jasne. O nowej adaptacji lalki Prusa słyszeliśmy już nieraz i zapewne przed 30 września jeszcze nie raz usłyszymy, ale 30 września na kinowych ekranach pojawi się również inna lalka, amerykańska lalka. Oryginalny tytuł tego filmu to Dolly, a fabuła w skrócie wygląda tak. Młoda kobieta zostaje porwana przez potworną istotę, która zamierza wychować ją jak własne dziecko. Krytycy piszą o horrorze w tradycji teksańskiej masakry piłą mechaniczną. No to ja już teraz radzę uważać przy rezerwowaniu czy kupowaniu biletów. Już wyobrażam sobie te zbłąkane szkolne wycieczki, które mylą salę, no i wchodzą w kinie nie na tę lalkę, co trzeba.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Prima Doma Club w Chilize.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19. Tylko w Chilize.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To już ostatnia okazja, by wejść do świata Zdzisława Beksińskiego. Beksiński Live. Wyjątkowe widowisko audiowizualne, w którym ożywione obrazy artysty spotykają się z muzyką, światłem i nowoczesnymi technologiami. Na scenie Justyna Steczkowska, The Dumplings, Ralf Kamiński i Mary z Polski. 20 września, Co z Torwar w Warszawie. 8 października, Hala Stulecia we Wrocławiu. Kup bilet na www.beksiński.live.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

Lato to zdecydowanie ulubiona pora roku Charlie XCX. Dwa lata temu latem Charlie czarowała nas swoją niezapomnianą płytą Brat. W tym sezonie od Charlie XCX dostaliśmy album Music, Fashion, Film, a wcześniej jeszcze ścieżkę dźwiękową do filmu Wichrowe Wzgórza. To z niej właśnie za nami Chains of Love. Kwadrans pozostał do 11 po 12 w Chili Z jak co piątek. Chili Z Music Friday. Trzy wyjątkowe dzisiejsze muzyczne premiery wybrane specjalnie dla was. Snake Hips, Tinashe i Chance the Rapper. Tymczasem to już teraz All My Friends. Przed 11 zaśpiewa dla was również także Mateusz Gędek.

9 minut przed 11. Wiemy już, co lubi Mateusz Gędek, a wy? Co lubicie? Ja proponuję letni chillout piątkowe przedpołudnie. Nia Smith jeszcze przed 11. Po 11 z kolei ostatnie już w tym tygodniu spotkanie z The Womack Sisters, ich debiutancką płytą, naszą płytą tygodnia zresztą.

0: Reklama. Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy. Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

0: 11 na zegarze, obok mnie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: To wprawdzie następny weekend, ale jeśli interesujecie się sztuką współczesną, to już teraz warto wiedzieć, że na początku września w stolicy znów czeka nas unikalne wydarzenie, jakim jest Warszawa Art Fair. Co roku zabytkowy budynek hotelu Warszawa wizytują tłumy odwiedzających, którzy chcą przekonać się, jak prace współczesnych twórców prezentują się w hotelowych pokojach. Taki jest koncept wydarzenia, które z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Warto wspomnieć, że jest inspirowane innymi znanymi na świecie targami sztuki, jak International Art Fair w Nowym Jorku czy Felix Art Fair w Los Angeles. Ta edycja będzie jubileuszowa, piąta, a udział w niej wezmą czołowe galerie sztuki współczesnej z Polski oraz galerie zagraniczne z Miami, Berlina czy Hagi. Pokazywane będą prace klasyków, ale też przedstawicieli i przedstawicielek młodego pokolenia. Zobaczymy dzieła takich twórców jak Wojciech Fangor, Joanna Rajkowska, Rafał Milach, Diana Lelonek, Tadeusz Rolkę czy Mikołaj Sobczak. Zapraszamy 5 i 6 września. To będą dni otwarte dla publiczności od 12 do 19. Muzyka, zapach i osobista opowieść o pamięci w niezwykłym połączeniu w Krakowie. To za sprawą wizyty Filippa Sorcinelliego i prezentacji jego projektu Zapach Muzyki. Sorcinelli, nazywany współczesnym człowiekiem renesansu, to jest artysta, który światową sławę zyskał jako projektant szat liturgicznych dla kolejnych papieży. Jest też organistą, kompozytorem, autorem grafik i instalacji wizualnych. Tworzy w mieście Mondolfo, a do Krakowa przyjeżdża na specjalne zaproszenie Krakowskiego Biura Festiwalowego oraz Festiwalu Misteria Paschalia. Zaprezentuje wybór swoich kompozycji zapachowych. Opowie o tym, jak powstawały, a następnie połączy je z muzyką organową. Zapachy razem z dźwiękiem mają stworzyć taką wielozmysłową narrację odwołującą się do przestrzeni, wspomnień i emocji. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny, ale obowiązują wejściówki, które można pobrać na stronie Krakowskiego Biura Festiwalowego. Wszystko to, również spotkanie z artystą, w którym będzie można wziąć udział, już jutro w Kościele Ewangelickim w Krakowie. Pałac Potockich w Krakowie to jest kolejne miejsce, w którym na moment jeszcze się zatrzymujemy, a to dlatego, że chcę wam przypomnieć o ciekawym spacerze śladami Magdaleny Samozwaniec, który też będzie miał miejsce jutro. Jak wyglądał Kraków oczami autorki na samym początku XX wieku, wtedy, kiedy była młoda, którędy spacerowała? Jakie miejsca były dla niej najważniejsze? O tym wszystkim opowie Agnieszka Konior. Spacer wystartuje jutro spod Pałacu Potockich o 10:00.
0: Nurtuje mnie, Magda, takie jedno pytanie.
2: Proszę bardzo.
0: Czy masz już plan na Sylwestra?
2: Wybacz, ale niestety jeszcze rozważam kilka opcji.
0: To jest 28 sierpnia, to wbrew pozorom to już całkiem blisko. No dobrze, to ja do tego tematu wrócę. Mam nadzieję, że kiedy plany już się wykrystalizują, będziemy mogli się z nimi, ze słuchaczami podzielić. Tymczasem, skoro o planach i propozycjach mowa, to kolejne kulturalne propozycje od Magdy Bauer w Chili Z już za niecałą godzinę.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Lato w Chili Z.
0: A my tymczasem cieszymy się tym letnim piątkiem z Chili Z. 5 minut po 11 na zegarze. W tej godzinie spotkanie m.in. z The Womack Sisters. Już teraz z kolei Behary.
1: Chili Z.
2: Nastaw się na letni chill out.
0: We never knew. Tak muzycznie rozpoczynamy tę godzinę piątkowego przedpołudnia w Chili Z.

Tak to już jest, że kiedy odchodzi znany artysta, automatycznie rośnie zainteresowanie jego twórczością. Wczoraj dotarła do nas smutna wiadomość o odejściu Yayoi Kusamy, słynnej królowej kropek, jednej z najważniejszych artystek sztuki współczesnej i minionego, i tego wieku. Być może zastanawiacie się, gdzie aktualnie można obejrzeć pracę nieodżałowanej artystki. Do tej pory, do początku sierpnia, jej retrospektywną wystawę gromadzącą ponad 300 prac z 7 dekad twórczości Kusamy zobaczyć można było w Kolonii. Teraz wystawa z dziełami artystki przenosi się do Amsterdamu od 11 września do 17 stycznia roku 2027 w Stedelijk Muzeum w Amsterdamie. Oglądać będzie można wybrane najważniejsze prace Yayoi Kusamy. Będą lustra, będą kropki, będą dynie, będzie wszystko, za co tak pokochaliśmy tę wyjątkową artystkę. Allure w Chili Z. Tymczasem wkrótce również Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i ich Samoloty.

What are the odds? Taki tytuł nosi nowa płyta Georgii Smith. Płyta wydana przed tygodniem. Album, który od najbliższego poniedziałku będzie w Chili Z naszą płytą tygodnia. Ale my jeszcze mamy do załatwienia ostatnie sprawy z triem The Womack Sisters. To one jeszcze dziś występują w roli bohaterek naszej płyty tygodnia. Ostatnie spotkanie z ich fantastycznym debiutem w Chili Z już mniej więcej za kwadrans. Tymczasem wracamy do płyty, która umilała nam przede wszystkim rok ubiegły. Niezapomniane koncerty na festiwalu Zorza, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. Ich samoloty w Chili Z już teraz.

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Jak co piątek sypnęło muzycznymi nowościami, dziś choćby premiera nowej, długo oczekiwanej płyty Eryki Badu, albumu zrealizowanego wespół z cenionym hip-hopowym producentem o pseudonimie The Alchemist. My tymczasem o zupełnie innej płycie. Dziś piątek, dziś zatem ostatnie w tym tygodniu spotkanie z The Womack Sisters i ich debiutancką płytą. Trzy siostry Womack z tej słynnej rodziny Womacków. Przypominam to przy każdej okazji, bo to nie bez znaczenia w tej akurat historii. Rodzice sióstr Womack tworzyli niegdyś duet Womack and Womack. Ich wujem był nieodżałowany, wielki, soulowy głos Bobby Womack. Jest jeszcze dziadek, a w zasadzie był Sam Cooke, kolejna soulowa legenda. W takich to okolicznościach przyszło siostrom Womack dorastać. Nic dziwnego, że w sercu gra im klasyczny soul w duchu dawnych mistrzów. Debiutancka płyta sióstr Womack jest już z nami od kilku dni, a my w Chili Z słuchamy jej w tym tygodniu jako naszej płyty tygodnia. No to na pożegnanie z tym tytułem, a raczej na do usłyszenia, bo wierzę, że do muzyki The Womack Sisters w Chili Z wracać będziemy. Jeszcze jedna piosenka z tego doskonałego albumu. Oto Laughter and Tears.
0: Płyta tygodnia w Chili Z.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: I to by było na tyle, przynajmniej na razie, jeśli chodzi o debiutancką płytę Dłomek Sisters. Od poniedziałku jako naszej płyty tygodnia słuchać będziemy nowego albumu Georgie Smith.

Wśród wielu znakomitych artystów, którzy odwiedzili Polskę tego lata, był również Seal. Wystąpił w lipcu w Sopocie, w Operze Leśnej. Na takie szczegółowe podsumowanie tego mijającego koncertowego i festiwalowego lata przyjdzie jeszcze czas. Tymczasem dostajemy coraz więcej informacji o koncertach, które przed nami w nowym roku. Poniedziałek przywitał nas informacją o powrocie do Polski Tame Impali. To na Openerze 2027. Tydzień z kolei kończymy informacją o pierwszym ogłoszonym koncercie na następny przyszłoroczny sezon letniej sceny progresji. Ta pięknie działała tego lata. Wystarczy wymienić choćby koncerty The Roots, Mobiego, Skanka Nancy, wielu, wielu innych. W przyszłym roku również zapewne mocny skład na letniej scenie progresji. Tym pierwszym ogłoszonym dziś koncertem jest koncert grupy Take That. No proszę, 13 czerwca przyszłego roku koledzy Robiego Williamsa wystąpią w Warszawie właśnie na letniej scenie progresji. Był Robi, no to teraz pora na resztę chłopaków z grupy Take That. 10 minut pozostało do południa. My tę godzinę w Chili Z kończymy w towarzystwie Zali i Piotra Zioły.

0: się na chillout. Chillizet. Reklama.
1: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: To już ostatnia okazja, by wejść do świata Zdzisława Beksińskiego. Beksiński Live. Wyjątkowe widowisko audiowizualne, w którym ożywione obrazy artysty spotykają się z muzyką, światłem i nowoczesnymi technologiami. Na scenie Justyna Steczkowska, The Dumplings, Ralf Kamiński i Mary z Polski. 20 września, Co Storwar w Warszawie. 8 października, Hala Stulecia we Wrocławiu. Kup bilet na www.beksiński.live.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
15: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia!
17: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio CZ. Nastaw się na letni chillout.
2: Właśnie wybiło południe przy mikrofonie, czyli Z. Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
3: A u mnie tym razem film, który pewnie każdy wielbiciel twórczości Davida Lyncha powinien obejrzeć. Na finał wakacji z dokumentem katowickie kino Kosmos przedstawia produkcję Lynch Oz. To jest rzecz o fascynacji reżysera światem czarnoksiężnika z krainy Oz. Odniesienia do opowieści Bauma obecne są w całej jego twórczości. Od czerwonych butów, bąbelków z pajęczyny, naiwnych młodych kobiet w strasznych tarapatach i bohaterek o imieniu Judy po dosłowne podobieństwo Dorotki z Czarnoksiężnika z krainy Oz, z Lulą z Dzikości Serca, czytamy w zapowiedzi seansu. W dokumencie, który 4 lata temu nakręcił Aleksandra O'Filip, mówią o tym wybitni krytycy, odnosząc się również do tego, jaką rolę w kształtowaniu naszych marzeń gra kino. Pokaz w Kosmosie w Katowicach dzisiaj o 18:00. Pełna ruchu i ekspresyjnej choreografii opowieść o młodych ludziach. Przede wszystkim o ich relacji z ciałem, o dorastaniu i zmianach, którym nie zawsze łatwo stawić czoła. Oto spektakl, nad którym przez ostatnie tygodnie wakacji pracowali nastoletni mieszkańcy stolicy. Młodzi to jest sztuka, która powstała pod opieką Teatru Ochoty w reżyserii Anny Obszańskiej. Premiera, na którą pierwotnie zapraszaliśmy Was na Górkę Szczęśliwicką w plen, została przeniesiona, o czym oczywiście chcemy Was poinformować, ale raz jeszcze zaprosić. Młodzi, bo tak brzmi tytuł spektaklu, zadebiutują pod dachem w hali sportowej 7 liceum imienia Juliusza Słowackiego. Zmienia się zatem tylko lokalizacja, premiera 30 sierpnia o 19:00. Operetka na koniec wakacji. Tak żegna sierpień Nowochódzkie Centrum Kultury w Krakowie, ale schyłek ciepłego sezonu jest tutaj oczywiście znacznie bogatszy. Oprócz niedzielnej gali operetkowej, która rozegra się na scenie plenerowej, czekają na nas nowochódzkie galerie.
4: Wystawa Beksińskiego cały czas u nas jest. W tym roku przypomnę, że będziemy obchodzić 10-lecie obecności Zdzisława Beksińskiego i tej galerii w NCK. Przygotowujemy specjalny weekend na tą okoliczność i pokażemy jeszcze raz wyjątkowy spektakl Kryptonim 27, to już 19 września.
3: Mówi Zbigniew Grzyb, dyrektor NCK.
4: Ale będą wtedy także oprowadzania kuratorskie, będą rozmowy. Pana dyrektora Wiesława Banacha z Sanoka zaprosimy i pan Piotr Dmochowski, właściciel tej kolekcji, będzie. Już tak troszeczkę przedpremierowo pozwolę sobie to zarekomendować, ale oczywiście i Beksiński, i Duda Gracz, i Teresa Kotkowska-Rzepecka w Białej Galerii, i Przemysław Czaja, wyjątkowe krakowskie fotografie, i galeria plenerowa. Tam latem mnóstwo osób rzeczywiście chodzi za Nowochódzkie Centrum Kultury, czyli w rejon przestrzeni, na ten cudowny balkon z widokiem na łąki nowochódzkie.
3: To zachęcamy do tego, żeby korzystać z takich pięknych widoków i odwiedzać galerię oczywiście. Jeszcze dzisiaj o 17:00 można wybrać się na oprowadzanie z Agatą Dudą Gracz po galerii autorskiej Jerzego Dudy Gracza oczywiście. No i także dzisiaj wieczorem w przestrzeniach nowochódzkich chill party. Może będziecie chcieli zajrzeć i zatańczyć.
2: Uwaga, podchwytliwe pytanie. O której, Magda, dziś wstałaś?
3: Kolejne podchwytliwe pytanie. Co za koniec tygodnia emocjonujący, Bartek, z tobą w duecie. O 7:30.
2: O 7:30. W takim razie przespałaś częściowe zaćmienie księżyca. To wszystko działo się mniej więcej między 5 a 6. No ja też przespałem,
3: żałuję.
2: Więc... No ja też żałuję. Podobno bardzo ładnie to wyglądało. Ale będą jeszcze takie zjawiska. Spokojnie jeszcze się załapiemy. Kto nie załapał się na W pogoni za kulturą teraz, będzie mógł nadrobić. Magda Bauer wróci już za godzinę. Do usłyszenia.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Lato w Chili Z.
2: 5 minut po południu. W tej godzinie w Chili Z interesuje nas przede wszystkim nowa muzyka, Chili Z Music Friday. Jak co piątek u nas już niebawem. Oni tymczasem Girl in the Orchestra. Na dobry początek.
1: Chili Z.
3: Nastaw się na letni chillout.

0: Z Music Friday.
1: W piątki po południu w Czyli Z dzielimy się z wami nową muzyką. Nie inaczej jest i dzisiaj. Długo, bo aż 7 lat czekaliśmy na nowe piosenki brytyjskiej grupy Friendly Fires. Ostatni raz, kiedy wydali płytę, no to było w zupełnie innym świecie, w innych okolicznościach. Rok 2019, jeszcze przed pandemią, jeszcze przed innymi ważnymi, nie zawsze miłymi sytuacjami. 2019 rok, płyta Inflorescent. Co grupa Friendly Fires robiła przez ten czas? No, choćby skurczyła się do duetu. Dziś formację tworzą Ed McFarlane i Ed Gibson. Po 7 latach wracają z nową piosenką Lose All Your Friends, zapowiadając przy okazji, że to dopiero początek. Będzie tego więcej. Czekamy zatem. Oni już lata temu udowodnili, że jeśli chodzi o takie pozytywne, roztańczone indie granie, no nie mają sobie równych. Cieszę się zatem, że wracają. Cieszę się, że mają dla nas nową piosenkę. Mam nadzieję, że wkrótce będą mieli także nową płytę. Friendly Fires, Lose All Your Friends. Pierwsza z naszych trzech muzycznych nowości w Czyli Z.
0: Czyli Z.
2: Music Friday.
0: Oto pierwsza piątkowa nowość.

0: Music Friday.
1: Czyli Zet Music Friday, dziś czas muzycznych powrotów. Z nową pierwszą od 7 lat piosenką wrócili Friendly Fires, z nową płytą, tymczasem pierwszą po 3 latach. Wracają dziś Kanadyjczycy z duetu Magid Jordan. Dawni koledzy Drake'a, konkurenci The Weeknd, mocna marka na polu nowoczesnego R&B. 3 lata temu właśnie wydali płytę zatytułowaną Good People. Dziś od duetu Magid Jordan dostaliśmy jej następczynię. Album nosi tytuł Two Roads. My z tej płyty dla was wybraliśmy dziś piosenkę zatytułowaną Strangers.
0: Music Friday. Oto druga piątkowa nowość.

0: Gizet.
1: Music Friday to była druga piątkowa nowość.
2: Zabrzmiało jak nowość od The Weeknd, ale to nie on. Chociaż też z Kanady. Duet Magic Jordan. Dziś premiera ich nowej płyty Strangers. To pochodząca z niej nowa piosenka. Zarazem druga z naszych piątkowych muzycznych nowości. Lola Young już teraz. Trzecia z piątkowych muzycznych nowości w Chili Z. Już niebawem.

0: Autopromocja.
1: Do bujania w obłokach lub w hamaku. Do pięknych pejzaży. Do spełnionych marzeń. Gramy dla Was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
2: Sponsorem audycji było Medso. Polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana.

0: do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum. Milk
1: Patrol! Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: MSZ Music Friday.
1: Żeby nie było, wszystko słyszałem. Ja też sobie pozwoliłem delikatnie pomiałczać razem z Billie Eilish. What was I made for? Temat z filmu Barbie za nami, przed nami. Trzecia z muzycznych nowości, Chilli z Music Friday, Friendly Fires, Magic Jordan, oni za nami, a przed nami nowość z naszego polskiego podwórka. Zdolny aktor, równie utalentowany wokalista Hugo Tarez. Jakiś czas temu odwiedził nas w Chilli z, obiecywał kolejne nowe piosenki. No i oto mamy dziś premiera nowej piosenki Hugo, kawałka zatytułowanego Lot. No to proszę bardzo, po raz pierwszy w Chilli z premierowo Hugo Tarez, trzecia z naszych piątkowych muzycznych nowości.
0: Chilli z
2: Music Friday.
0: Oto trzecia piątkowa nowość.